0: potujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša